nieba, wielcy konicy pasera, fazendo wizaje, pasando kasztera, bonite oto i szkola.